0: the aggressor with all means available. The situation also requires the other truth to be underlined as well. Over the last few months and weeks, there's been more and more people saying on both sides of the Atlantic, which are very disturbing, and here in Europe they might sound convincing. These are opinions of those politicians and those political parties
1: uznają, że trzeba zaprzestać albo zredukować pomoc dla Ukrainy. Słyszę codziennie te, wiecie, tak na pierwszy rzut oka absurdalne tezy. Ale to są tezy, które stają się w różnych miejscach coraz bardziej popularne. I to są tezy, z których ma wynikać, że patriota, który ma na uwadze głównie interes narodu i suwerenność własnego państwa, taki patriota,
0: nation at heart.